odpowiedzi, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: SK Beskidy.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: wracasz.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: W kalendarzu czwartek, 14 dzień maja. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka.

0: dziś temperatura wyniesie 18 stopni. Po chłodnym poranku to dobra wiadomość, by może gdzieniegdzie padać deszcz. Jutro te opady większe, jeszcze większe w sobotę i największe w tym tygodniu w niedzielę.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
2: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
3: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
2: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
4: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
5: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
6: No na pewno jakiś tam będzie.
7: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
5: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
7: Nie jestem.
6: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
2: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
1: SK Beskidy News.
0: 20-letni mężczyzna i 16-latek to podejrzani w związku z podpaleniem lokalu gastronomicznego w Andrychowie. Podczas przeszukań ich miejsca zamieszkania zabezpieczono odzież, zapiski i emblematy o charakterze nazistowskim, a także noże i scyzoryki. W Międzbrodziu Bialskim osoba doznała obrażeń po upadku z drabiny. Na miejsce udali się strażacy z tamtejszej OSP, którzy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomogli w ewakuacji poszkodowanego do karetki pogotowia. Poszkodowany trafił do szpitala.
1: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
8: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu, no chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
9: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku, czuję zaskoczenie pełne, jestem zszokowany wręcz.
8: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj, odpoczniesz sobie ode mnie, przynajmniej.
9: Dziękuję bardzo.
10: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
8: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców, przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział, wszystko okej? Okay? A ja, no...
2: Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho.
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się...

0: To u mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli, to mam, ale żeby przed czarną, to już z tego nie grali. Okay.
1: Słuchaj, jak jest za darmo?
0: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciągasz.
1: Ale ja powiedz, cicho
2: ale powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło? Czy
1: zdziwiło?
0: Co?
1: No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Tak, są wkładki
0: plastikowe
2: takie.
0: Plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby twoje się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: Od nowości. Poranny? Pracowanie.
1: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry, tak,
1: słuchajcie.
2: Dzień dobry.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
2: Och, Iza, tak, bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuję się w niej troszkę.
2: Mhm.
1: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
2: To prawda, to się idealnie zgadza.

0: Nasze podwórko, polsko-hiszpańskie, Laura Lewandowska, córeczka Roberta i Ani, została sfotografowana, jak spaceruje do szkoły z plecakiem, z plecaczkiem. Ja już tego dalej nie powiem.
1: To ja powiem.
2: To jest prawda?
1: No, za prawie 1000 zł.
0: Ojej.
1: No, ale no, słuchajcie, no jak się zarabia no, tyle, co oni, to tak. Plecaczek za 1000.
3: No, co to jest 1000 zł? Pewnie nauczycielki często do niej mówią: Lauro, moja droga.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Moja żona też tak do mnie mówi czasami, mój drogi.
3: Więcej zarabiasz niż żona.
1: Czekaj, pokaż plecak.

0: idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze, idzie, pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama.
1: A co ty taki markotny? Stało się coś?
2: Ach, mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
1: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem Install Max. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
3: Install Max Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewni Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Install-max.com.pl. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na

0: Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
3: A teraz zerkamy na zewnątrz. Na drogach duży ruch samochodowy. W tym momencie trzeba zwolnić między innymi jadąc przez centrum Żywca. Dziś będą także utrudnienia w miejscowości Okrajnik na ulicy Leśnej od godziny 8 do 19. Utrudnienia na remontowanym fragmencie. Co do pogody, no to temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni na plusie, gdzie niegdzie możliwe małe opady deszczu.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: 6.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
5: SK Sport News.
4: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Lina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Jankes,
7: Kama,
8: Kama
7: i Wiktor.
8: Wiktor.
7: Radio SK.
9: 31 minut po godzinie 6 i cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
10: Zapraszamy, halo, halo.
9: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
10: On dłużej jest taki osób rzeczywiście. No. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
9: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
11: Już jestem w

0: sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy. A że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu, nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. Za chwilę będzie, co, że będą urodziny w Radiu SK, zgłoszenia oczywiście, gdzie?
1: No? Na SK.pl.
0: No bardzo dobrze. Reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.

0: 12 minut do 7.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym odsłuchał Eurowizji.
2: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
3: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
2: Tak jest.
0: Serio.
2: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
3: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma Zako, a ty masz power i wychodzi Zako power.
2: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu Bułeczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
3: Domyślam też.
2: No i co?
3: I od mojego partnera.
2: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy, ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
3: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
3: Pomocnik tapicera, o.
2: O. Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
4: Tapicerską.
2: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba tapicerska. Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz,
1: ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku!
3: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę, na Narodowy. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze. Mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu. Proszę bardzo, nie ma problemu.
3: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
4: Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.

0: RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
13: Dziś na Żywiecczyźnie nie powinno padać. Temperatura ma wynieść 17 stopni, chociaż w niektórych miastach w województwie śląskim te opady się pojawią. Jutro na bank będzie padać. Tymczasem teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskie Górki, duży ruch samochodowy. Uważajcie szerokości.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
15: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
16: Jeden strzał pani słyszała, tak?
17: Tak. Ja siedziałam i patrzyłam, mówię, co tam się stało.
18: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
15: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu.
19: Nasze
15: stabilne
9: dwustronne
15: relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
11: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
15: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
16: SK Beskidy News.
19: W wieku 81 lat zmarła Barbara Szatanik, wieloletnia skarbnik gminy Łękawica. Była człowiekiem zakochanym w lokalnej społeczności i oddanym bezgranicznie sprawom społecznym, wspomina zmarłą Stanisław Boczyński, były wójt Łękawicy. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Leśnej w Okrajniku. Dziś i jutro odcinek drogi objęty remontem w godzinach od 8 do 19 zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Nie będzie możliwości dojazdu do niektórych posesji.
20: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek.
21: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
20: A, właśnie, zdziwionko jest. No,
22: tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower. W sensie, no, przez kierownicę, przewrót przód. A, dobra.
21: A u was? Co was dziwi?
23: A ja się dziwię.

0: Tutaj SK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec, ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie, nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, no, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, no, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy w węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria trzymała tydzień.
1: Teraz trochę inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na czym później nie wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.
3: Dzieci,

0: Ale ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my, SK, rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, zawsze się, z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: Oj, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mało.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy

0: Ale na przykład znajomym na grupie, kto ze mną idzie na matę i myślę, że będzie wielu chętnych. No, kogoś
1: znajdę. A może weź mamę, żeby posłuchała. Zobacz, mamo, jak miałam 13 lat, pamiętasz?
2: Pamiętam!
1: Jak zakładałam słuchawki, to zobacz, czego słuchałam.
3: Najważniejsze, żebyś się dobrze bawiła, oczywiście, jak pozostali słuchacze Radia SK, to już jutro na PGE Narodowym w Warszawie, również oczywiście w sobotę, dwa razy mata. Mata bilety, droga Marysiu. Mata.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pamiętajcie, jak zdarzają się takie okazje, że ktoś czegoś nie ma, bo już się na mieście rozeszło, to na SK zawsze można liczyć.

0: 25 minut po siódmej, Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Mm. Za to mniej cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i o, chyba mają kaca jednak, tak mi się wydaje.
0: Kama i Wiktor. O kurde, dwie piłki widzę.

0: SK.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
5: Ważna informacja dla mieszkańców Okrajnika. Dziś i jutro utrudnienia na ulicy Leśnej. Odcinek drogi objęty remontem od godziny 8 do 19 będzie

0: całkowicie wyłączone z ruchu. Nie będzie możliwości dojazdu do niektórych posesji. Samochody najlepiej pozostawić na parkingach lub miejscach postojowych poza strefą robót. Tymczasem co do pogody, no to dziś do 16-17 stopni po południu raczej nie powinno padać.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13.00. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski województwa łódzkiego.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
3: SK Sport News.
2: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25.

wygrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25.

0: producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
1: Kama i Wiktor.
2: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
3: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
4: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankeks?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Powiem ci.
1: Ty masz kontrolę

0: blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
1: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze.
0: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay. W miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
2: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację. Tak.
0: Jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
1: Okej. Okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
0: Tak. Ciężko. No,
1: nie?
0: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
1: Okej. Okay.
0: No, także.
2: Masz z reguły.
0: Ochotę. Z reguły, no, ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź.
1: Czy jestem wysoki?
0: Możesz być, no.
1: Uwielbnie, dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
0: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym okay. Słuchacze są najważniejsi.
1: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym.
0: Ha, ha, ha.
1: Może ktoś na żywo zadzwoni.
0: Paweł,
1: dawaj, ja już nie mogę
0: wytrzymać.
1: Na żywo, 6-4-4-0-2-3-0-2. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
2: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
1: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
0: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
1: Czekaj, chyba telefony dzwonią. Dawaj,
2: odbieraj. Odbieraj.
1: Halo, dzień dobry.
3: No witam, Jankes. Na stacjach paliw jesteś rozpytywany.
0: Jestem. Wow! I tyle wystarczy.
1: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
0: Ja na stacjach.
1: A, przepraszam. No, na stacjach?
0: No jesteś tam popularny nawet, no.
1: Na stacjach?
0: Masz tam swoich fanów, tak.
1: A jakich stacjach?
0: No i gadaj z człowiekiem, no.
4: Radio SK.
1: Stacjach paliw?
0: Nie, stacjach nie paliw.
5: Reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie.

0: Two Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat. I jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczmorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę. I w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? Budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. Mm-hmm. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. Dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo na wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja nie ocucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam!
5: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenie na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o...
0: Kim jest Jankes?
7: Może jestem Nosalem?

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numerek gramy na antenie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Jankes. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Jankes, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No?
1: Dziękuję.
3: Dobra, nie?
1: Dobrą odpowiedź wzięliście na klatę, okej.
0: Jesteś skąd, lecz nie wiadomo skąd.
1: Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany, bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś, jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. Pomóż się.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczyg.

0: Bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone K, stąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Dziś na Żywiecczyźnie nie powinno padać. Temperatura ma wynieść 17 stopni, chociaż w niektórych miastach w województwie śląskim te opady się pojawią. Jutro na bank będzie padać. Tymczasem teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskie Górki, duży ruch samochodowy. Uważajcie szerokości.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
12: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
13: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
12: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy, tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
14: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
15: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
16: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
12: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
17: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
18: Za pierwszym.
17: No, to wyglądam.
18: za pierwszym.
17: Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
19: SK Beskidy News.
10: 20-letni mężczyzna i 16-latek to podejrzani w związku z podpaleniem lokalu gastronomicznego w Andrychowie. Podczas przeszukań ich miejsca zamieszkania zabezpieczono odzież, zapiski i emblematy o charakterze nazistowskim, a także noże i scyzoryki. W Międzybrodziu Bialskim osoba doznała obrażeń po upadku z drabiny. Na miejsce udali się strażacy z tamtejszej OSP, którzy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomogli w ewakuacji poszkodowanego do karetki pogotowia. Poszkodowany trafił do szpitala.
20: Jan Jankers, Kama i Wiktor.
21: No właśnie, czy na pewno Jankers? No właśnie, nie Jankers, no bo jestem zupełnie inną postacią.
22: Jesteś cudowną przeróbką.

0: u nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
1: Dawaj.
2: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
3: O! Nie wierzę. Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się. Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
0: Ciężko by było. I can see.

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ależ on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali słuchawki.
3: Nikt nie słyszał.
0: Tak, to teraz jest ten moment kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to no to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, rzuciłem, że hot dogiem to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. No. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by było w tym przypadku nie działa.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: No. A to jest fajne w ogóle. No, musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Podpowiedź poproszę.
0: To była podpowiedź?
3: Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę o inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: To pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.

0: Ja to bym się w czymś zamoczyła, Jankes.
1: O!
2: No? No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
1: Nie! Jezu, byłem pewny, że jestem ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę!
2: Na stacji paliw, ale to wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej.
3: No. Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
2: Tyle, że się nie zgadza.
3: Gdyby to, że się nie zgadza.
2: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu, a chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
3: No, słuchaj podpowiedzi.
0: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
3: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę, naprawdę.
2: Pistolet?
3: No jaki pistolet?
2: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
3: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
3: O!
2: Jak? To już co? No.
3: Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
3: No?
5: A jak nie, to kara!
3: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
2: Jest to u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
3: Niestety.
2: Czekaj, to nie była propozycja. To, ja to powiedziałem?
6: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
2: Łatwo gang? Coś? Nie, nie wiem. Nie, to nie to. Nie. Czekaj, ale to nie. No ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
3: Nie, Jankesie, niestety wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
2: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
3: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
2: To już koniec.
3: No.
2: Ja mam się za to przebrać?
3: Tak.
2: Jeszcze nie wiem za co, pokaż. Nie!
5: Parówa!
3: Jaka parówa, wariacie, z ciebie?
2: Ale mówiłem hot dogiem.
3: No, ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
2: I jeszcze napisali parówa.
3: No. I leżysz na grillu.
2: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabraniam.
3: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię uznali.
2: Kamina,
3: jakbyś
2: jestem poważną parówą.
5: A tak kiedy się przebierzesz?
2: Słuchajcie.
3: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś...
2: Kama dała lajka tutaj.
3: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam parówa zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, czy macie strój parówy? Radio
2: SK. Jak to mówi? Parówa. Coraz bardziej was kocham.
3: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz? Taką wielką prezerwatywę.
2: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: No, to jest.
1: Ale ona jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak,
1: i czyli Fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją. I teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi. I miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: Co oni na to? To powiedzieli.
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat... Występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis Fagata by Barkę zaśpiewała?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka spod Konina.

0: Za chwilę 8.30 Marcin Procki wpadnie z najważniejszą informacją dla całego świata.
1: Chodzi czyżby o tę wizytę?
0: Spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu
1: po jakiemu?
0: Ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje. Kama i Wiktor. A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Już 23.

0: Polkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Już 23.

0: Klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
5: Ważna informacja dla mieszkańców Okrajnika. Dziś i jutro utrudnienia na ulicy Leśnej. Odcinek drogi objęty remontem od godziny 8 do 19 będzie całkowicie wyłączony z ruchu. Nie będzie możliwości dojazdu do niektórych posesji. Samochody najlepiej pozostawić na parkingach lub miejscach postojowych poza strefą robót. Tymczasem co do pogody, no to dziś do 16-17 stopni po południu raczej nie powinno padać.
4: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
6: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska zderzyły się 2 ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
7: To jest Eska. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
8: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej.
7: Otóż, uwaga.
9: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na nam przebranie wystarczy tylko jeden strój?
8: O, tak.
7: Zdecydowanie. Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure, mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
1: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona z
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji.
1: I co tam
0: program
1: się
0: polega
1: dzieje?
0: Na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
1: randkują. Ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
1: Dobra, i mamy wersję, mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza Polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
1: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga,
1: jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie. Jan, i
0: Wiktor. To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach

0: euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlaczego wziąłeś wolne? Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Yeah! O, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym, zobaczymy jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo kiedyś na SK2 jeździmy, przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni się rozstali, jak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak, nie, przeze mnie.
0: Ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: To mały, wielki człowiek. Kiedyś był nie utwór nawet taki ładny. No.
0: Ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Napoleon Bonaparte? Mieszka pan Jarek.
0: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. To z cyklu taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam chat GPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jankes chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, na nim sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
2: Po pierwsze, takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam.

0: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, mamy sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
1: Po pierwsze takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
0: Ale mamy teraz tak, tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
1: Oceń się sam.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Fundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: Warto wykorzystać ten w miarę dobry słoneczny dzień na Żywiecczyźnie, ponieważ w kolejne dni sporo chmur i opady deszczu. Teraz na drogach sytuacja powoli się stabilizuje, to znaczy jeszcze w kilku miejscach Żywca mamy korki, ale to już nie jest to samo co godzinę temu. Szerokości spokojnej jest.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum – Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor – sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
8: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
9: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
7: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
10: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na supach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
7: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
11: SK Beskidy News.
12: W wieku 81 lat zmarła Barbara Szatanik, wieloletnia skarbnik gminy Łękawica. Była człowiekiem zakochanym w lokalnej społeczności i oddanym bezgranicznie sprawom społecznym, wspomina zmarłą Stanisław Boczyński, były wójt Łękawicy. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Leśnej w Okrajniku. Dziś i jutro odcinek drogi objęty remontem w godzinach od 8 do 19 zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Nie będzie możliwości dojazdu do niektórych posesji.
13: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: dalej. Pitbull to Hall Room Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgarnęła. I to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18. Imprezy na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: I po reklamie.

0: Bang, to September, ich jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam. No i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio
1: SK. Reklama.
2: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają

0: Nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
1: Wszystko z Bella Ceramica?
0: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
1: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
0: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
2: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne, specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
8: I po reklamie.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that, 3,5 minuty bardzo dobrego grania, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry z Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na dzień dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Przyglądam się prognozie pogody na najbliższe dni i jutro pojawią się pierwsze opady deszczu. Mocno ma padać w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia też. Podobno w drugiej połowie przyszłego tygodnia aura ma się poprawić. Tymczasem dziś utrudnienia w okrajniku na ulicy Leśnej, to w związku z remontem, także proszę uważnie czytać je znaki. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej, Górki, ruch umiarkowany. Szerokości spokojnej jazdy.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
13: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
12: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
14: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
12: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
15: SK Beskidy News.
11: Majówka na dwóch kółkach to propozycja aktywnej przygody w węgierskiej górce. Zapraszam, Dominika Matuszewska.
16: Chcielibyśmy zaktywizować naszych mieszkańców, pokazać całym rodzinom, jak można fajnie, ciekawie spędzić czas.
11: By wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać mapę w ośrodku promocji gminy, ruszyć w trasę i skanować kody QR. Wolne miejsca zniknęły w mgnieniu oka. Kto się nie załapał, może w niedzielę wirtualnie zwiedzać Pałac Habsburgów wspólnie z grupą Żywiecki Detal. W sieci będzie relacja live.
17: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Stanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Harris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie!

Znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla Was specjalnie od 25. O 22. stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej SK-owej aplikacji. Poczekajcie.

0: palicie. Tak, to stream Esko Live Remix z Eskowej Jabłki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream Esko Live Remix z naszej Jabłce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Iben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
12: I po reklamie.

Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrało.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12 w SK już za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: I po reklamie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10:00 w Radio SK. A zaczniemy 11:00 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11:00 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11:00 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
7: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Uwaga, nadchodzi zmiana aury. Już jutro w naszym regionie pierwszy mały opad deszczu. Padać będzie również w sobotę i w niedzielę, tak mówią specy od Meteo. Teraz na drogach ruch umiarkowany, ogromnych korków nie ma, ale i tak trzeba jechać z otwartymi oczami dookoła głowy.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
10: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy newsy WSC. Marcin Procki. Zapraszam. W Kijowie w wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny. A to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
11: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
10: W Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
12: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 2

0: 30 do 60 minut.
1: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
2: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od

0: sportu rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach: junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
1: SK Beskidy News.
2: Przed nami floriański wieczory muzyczne. Koncert inaugurujący już w tę niedzielę o 19:00. Kto będzie pierwszym gościem festiwalu? Mówi Tomasz Barcik, dyrektor artystyczny wydarzenia.
3: Wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska, wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej.
2: Koncerty będą się odbywać do września. I jeszcze info dla fanów gór. 31 maja odbędzie się uroczystość nadania imienia Edwarda Kudelskiego zielonemu szlakowi turystycznemu, który prowadzi z Korbielowa przez Halę Miziową do Sopotni Wielkiej.
4: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę, Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Zio i End of Beginning. 11:02 na zegarach w SC. Już grają Michu Sepkowski. Witajcie. Yeah.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że zbióreczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Run. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, pod Beskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Damiano Dawid Tajla na antenie Radio SK i Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki? To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i z biurką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa, jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale tak kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje, tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował Szpaku za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w Imprezce.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A co ty taki markotny? Stało się coś?
9: Mama warii ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
8: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
9: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko. Radio
1: Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radia SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl.

0: sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
7: Przyglądam się prognozie pogody na najbliższe dni i jutro pojawią się pierwsze opady deszczu. Mocno ma padać w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia też. Podobno w drugiej połowie przyszłego tygodnia aura ma się poprawić. Tymczasem dziś utrudnienia w okrajniku na ulicy Leśnej, to w związku z remontem, także proszę uważnie czytać znaki. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej, Górki ruch umiarkowany. Szerokości spokojnej jazdy.
6: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
9: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
10: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
9: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
8: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
11: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
8: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
12: SK Beskidy News.
7: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach zaprasza na dzień otwarty. Atrakcją dla gości będzie piknik z mistrzami.
13: Ma pojawić się Robert Korzeniowski, Wąsek Paweł, Kacper Tomasiak, Szczepan Kupczak, Ula Stefek.
7: Wylicza dyrektor plazówki Iwona Metzner. Start wydarzenia w sobotę o godzinie 10. Oliwia Jagosz i Julia Maciaszak z pierwszego LO w Żywcu są finalistkami Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureaci konkursu otrzymają indeksy na studia na tej uczelni.
14: 2 minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców. Więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj Mi Znać, Lucretia McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Patrick Shamakino. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujące wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down, Rick Astley'a. I ktoś czeka, aż się rozłączy. Ciekawe, czy po drugiej stronie jest taka sama zabawa, jak po tej, z której ten skrypt dzwoni. Niemniej jednak, jeżeli już kogoś trollować, to uważam, że w ten sposób, bo to wyłudzanie pieniędzy, to mi się nie podoba w ogóle. Zupełnie nie. Thomas Gray, też za chwilę wesce.
1: Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 razy

0: albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na ten Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak,

Namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak.

0: Ale które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się zbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: I po reklamie.

0: BTS Swim w Radiu SK 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony

0: Od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: Uwaga, nadchodzi zmiana aury. Już jutro w naszym regionie pierwszy mały opad deszczu. Padać będzie również w sobotę i w niedzielę, tak mówią specy od Meteo. Teraz na drogach ruch umiarkowany, ogromnych korków nie ma, ale i tak trzeba jechać z otwartymi oczami dookoła głowy.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy Lesie zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
20: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
19: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
21: Bardzo dobra.
22: Lepszej nie jadłam.
23: Pierwszy kęs, uwaga, leci pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
24: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
25: Czy dla każdego starczy?
24: Zawsze.
19: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni i studentami, rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
26: SK Beskidy News.
18: Majówka na dwóch.

0: kółkach. To propozycja aktywnej przygody w węgierskiej górce. Zapraszam, Dominika Matuszewska.
1: Chcielibyśmy zaktywizować naszych mieszkańców, pokazać całym rodzinom, jak można fajnie, ciekawie spędzić czas.
0: By wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać mapę w ośrodku promocji gminy, ruszyć w trasę i skanować kody QR. Wolne miejsca zniknęły w mgnieniu oka. Kto się nie załapał, może w niedzielę wirtualnie zwiedzać Pałac Habsburgów wspólnie z grupą Żywiecki Detal. W sieci będzie Relacja Live.
2: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie Radio Jęska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Minaj, Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama. USK.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.

0: wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Pl. Dołączasz?
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Opakowań na osobę. Kaufland.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się zbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: I po reklamie.

0: to viem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu. I nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. To jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% tani. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
21: Przyglądam się prognozie pogody na najbliższe dni i jutro pojawią się pierwsze opady deszczu. Mocno ma padać w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia też. Podobno w drugiej połowie przyszłego tygodnia aura ma się poprawić. Tymczasem dziś utrudnienia w okrajniku na ulicy Leśnej, to w związku z remontem, także proszę uważnie czytać znaki. Teraz na drogach Żywca, Milówki, Węgierskiej, Górki ruch umiarkowany. Szerokości spokojnej jazdy.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
23: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
22: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce.

0: środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu krajowej 11. Kierowca uciekł.
1: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
0: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki w finale, pewnie pokonując Hiszpana, i stanął na najwyższym stopniu podium.
2: Beska Beskidy News.
3: Przed nami Floriańskie Wieczory Muzyczne. Koncert inaugurujący już w tę niedzielę o 19. Kto będzie pierwszym gościem festiwalu? Mówi Tomasz Barcik, dyrektor artystyczny wydarzenia.
4: Wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska, wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej.
3: Koncerty będą się odbywać do września. I jeszcze info dla fanów gór. 31 maja odbędzie się uroczystość nadania imienia Edwarda Kudelskiego zielonemu szlakowi turystycznemu, który prowadzi z Korwilowa przez Halę Miziową do Sopotni Wielkiej.
5: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brązu, Million Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Reklama. Emocje Przyrychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
6: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzio, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszę się w pracy, do koleżanki i kolegi, ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce, jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co?

0: Chłopaki, decydujcie.
1: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety, Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że...
1: Ten stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No, siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdrom.
1: Jeszcze raz, co mamy? Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej, więc gdyby podejść matematycznie
1: no.
0: I za żonę robi X, to idealne równanie by było X minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus jeden, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A co ty taki markotny? Stało się coś?
14: Ach, mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
15: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
16: InstalMax Żywiec, Fabryczna 1, oddział w Pewli Małej, Żywiecka 2 i Rajcza 503A. Instal-max.com.pl
17: I po reklamie.

0: Madonna. I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w

0: Decydującą fazę, a Bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.ts.podbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, bielska klinika stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
4: A teraz sprawdzamy, jak tam sytuacja na zewnątrz. Na drogach duży ruch samochodowy, m.in. na ulicy Browarnej, Dworcowej, na Armii Krajowej, w Żywcu. Sporo samochodów w Węgierskiej Górce, w Milówce. Z tego, co widzę, także duży ruch samochodowy na drogach 948-946. Jutro piątek i pierwsze opady deszczu. Padać ma także w sobotę i w niedzielę. Temperatura ciut niższa niż dziś. Teraz SK News, bądźcie blisko radia.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Tak, dzień dobry.
5: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
6: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
5: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
7: bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
5: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
8: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
5: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
9: SK Beskidy News.
4: Majówka na dwóch kółkach to propozycja aktywnej przygody w Węgierskiej Górce. Zapraszam Dominika Matuszewska.
10: Chcielibyśmy zaktywizować naszych mieszkańców, pokazać całym rodzinom, jak można fajnie, ciekawie spędzić czas.
4: By wziąć udział w zabawie, wystarczy pobrać mapę w ośrodku promocji gminy, ruszyć w trasę i skanować kody QR. Wolne miejsca zniknęły w mgnieniu oka. Kto się nie załapał, może w niedzielę wirtualnie zwiedzać Pałac Habsburgów wspólnie z grupą Żywiecki Detal. W sieci będzie Relacja Live.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Pawełek obiecał wam Tame Impale na początek 16 i tak też robimy. Dracula za moment, potem Farruko, będzie Somber i ATB. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: B. You're Not Alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. No to się dzieje, bo antenę SK przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także, z tego co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć SK dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy SK-owa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ. Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181.

0: 1 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Hot grill.
7: Arilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: Ossiman Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry i dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem wrocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15 450 paczek było rozwiezione?
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy skowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło, potem wycinali nam katalizatory, a teraz uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży, uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy, no i wiadomo, taki nowy czujnik, no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty, no właśnie na przykład przez złodzieja, połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty.

0: dostosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: USK pojawia się Jazzy. To wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo. Za chwilę w newsach o 5:00 ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
11: bezpiecznie.
10: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
27: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
28: Jeszcze jutro będą utrudnienia w okrajniku na ulicy Leśnej, to w związku z remontem drogi. Jeśli chodzi o pogodę, jutro to mają się pojawić opady deszczu. Dziś raczej nie powinno padać, więc popołudniowy wieczorny spacer bez parasola po Żywiczczyźnie jak najbardziej wskazany.
27: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
26: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
27: Sponsorem programu jest producent

0: Centrum Żywiec.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Minęła 17, SK News, Jakub.

0: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze.
0: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to by oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
2: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
0: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
3: SK Beskidy News.
4: Przed nami Floriański Wieczory Muzyczne. Koncert inaugurujący już w tę niedzielę o 19. Kto będzie pierwszym gościem festiwalu? Mówi Tomasz Barcik, dyrektor artystyczny wydarzenia.
5: Wybitna organistka, pani profesor Hanna Dys z Gdańska, wykładowczyni Gdańskiej Akademii Muzycznej.
4: Koncerty będą się odbywać do września. I jeszcze info dla fanów gór. 31 maja odbędzie się uroczystość nadania imienia Edwarda Kudelskiego zielonemu szlakowi turystycznemu, który prowadzi z Korbielowa przez Halę Miziową do Sopotni Wielkiej.
6: Wrzuć na luz!
7: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: W Radiu SK.
10: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
11: Tu Pawełek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Deben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pan Pawełek.
2: Dzień dobry. Jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: tak, zastanawiam
0: się,
2: jak to się jak to działa. Dawno
1: jak
2: nie
1: to
2: miałem...
1: działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadzie, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkłada pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Podaj. I tak 6, ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Robercie, radyjko tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: Telewizor? Telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Oj, jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja. Cel podróży nieznany.

0: Wesele tajne.
1: Tylko w Radiu SK.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzia okejkę.
1: Okej. Okay.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A po odpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Ma.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary
3: Dzień
1: kupiony.
3: Dobry.
0: Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo!
0: Brawo! Tak jest, kaseta magnetowidowa. Kto
1: tak.
0: Nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela oglądałam,
0: pamiętam. To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej, pamiętam, że...
2: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to już

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Daria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. SK.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Już trwa Allegro Smart.

0: codziennie po 18. Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
2: Wszystko z Bella Ceramica?
1: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
2: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
1: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Emocje przy Rychlińskiego nie słabną. Już w sobotę, 16 maja, Podbeskidzie Bielsko-Biała podejmie u siebie Sokół Kleczew. Walka o strefę barażową wchodzi w decydującą fazę, a bielszczanie potrzebują Twojego dopingu. Bądź naszym 12 zawodnikiem i wspieraj drużynę w drodze po zwycięstwo. Startujemy o 18. Bilety dostępne na stronie bilety.tspodbeskidzie.pl. Na mecz zaprasza Dental Care, Bielska Klinika Stomatologiczna i dumny partner medyczny Podbeskidzia.
5: I po reklamie.
6: Escort.

0: dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tycheskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku. Grasz. Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki, szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I Borek. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: A teraz sprawdzamy, jak tam sytuacja na zewnątrz. Na drogach duży ruch samochodowy, m.in. na ulicy Browarnej, Dworcowej, na Armii Krajowej, w Żywcu. Sporo samochodów w Węgierskiej Górce, w Milówce. Z tego co widzę, także duży ruch samochodowy na drogach 948-946. Jutro piątek i pierwsze opady deszczu. Padać ma także w sobotę i w niedzielę. Temperatura ciut niższa niż dziś. Teraz SK News, bądźcie blisko radia.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Punktualnie 18. SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Poszczegóły wpadajcie na sk.pl. Tam też więcej newsów.
10: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
13: SK Sport News.
12: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK Beskidy News.
11: Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Buczkowicach zaprasza na dzień otwarty. Atrakcją dla gości będzie piknik z

0: mistrzami.
1: Ma pojawić się Robert Korzeniowski, Wąsek Paweł, Kacper Tomasiak, Szczepan Kupczak, Ula Stefek.
0: Wylicza dyrektor plazówki Iwona Metzner. Start wydarzenia w sobotę o godzinie 10. Oliwia Jagosz i Julia Maciaszak z pierwszego LO w Żywcu są finalistkami Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureaci konkursu otrzymają indeksy na studia na tej uczelni.
2: Wszyscy gotowi? Można zaczynać? No to zaczynam nasz program już. Czy ktoś pamięta, z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
3: Ja pamiętam, tak.
2: Z jakiego?
3: A, nie powiem tytułu.
2: A, tam, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe, End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Tiktak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu TikTok. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był TikTok. A właśnie, TikTok, TikTok. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Timberg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hity. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu Eska w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze Eski, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczór, relaksujemy się po całym dniu. Ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe.

0: W ostatni weekend maja, całkiem już niedługo, możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę, poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie można słuchać na sprzęcie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jan Kecskama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci. W nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
2: Reklama. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: I po reklamie.

Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się Westa, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie SK. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
7: Wszystko z Bella Ceramica?
6: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
7: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
6: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Sporo się będzie działo w węgierskiej górce w sierpniu, wrześniu, październiku. No dobrze, w sierpniu dni gminy Węgierska Górka, 8-9 dzień tego miesiąca. Wierchowe granie 15 sierpnia, zawody trwali 22-23 we wrześniu, między innymi Łosot, a w październiku Baran Trail Race. Sporo się będzie działo. A teraz zerkamy do Miejskiego Centrum Kultury. Tam Rubinowe Gody 2, 17 maja. Kto ma wtedy wolny dzień? No to może się wybrać, a strażackie zielone świątki w Amfiteatrze pod Grójcem 23.
13: Muzyką się żyje.
14: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2, finał trasy Mata 2040. W tym samym miejscu oczywiście, no a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy

hitem Animals ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu, 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy

0: Google, szukajcie na SK.pl.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: No tak, Gryplan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Wiktor Dyduła. Kanczak z tej strony. Miło

0: Alit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ustny angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim panem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej to się
0: jest,
1: udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą, no w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty, więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno, ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie, bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Jezu, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy, mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

0: Teddy Swims w imprezie w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer, żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
9: Poleca Radio SK.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.

0: i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was, też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK, oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony, czas uruchomić telefony 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon, halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: Wiktoria. O, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku. Masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: No, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No. 3, 2.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład. Było Homewrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.

0: Autopromocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
12: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Otwórz się na folklor. To hasło tegorocznego 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wydarzenia będą się odbywać w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu, Ujsołach, Jabłonach.

0: Łąkowie Istebnej i w Bielsku Białej. Od 25 lipca do 2 sierpnia więcej info na ten temat w sieci. Mega jajecznica, pokazy ratownictwa technicznego czy dmuchańce. To i wiele innych atrakcji podczas strażackich zielonych świątków. Wydarzenie w amfiteatrze pod Grójcem 23 maja. A więcej info z regionu w sieci na sk.pl. Polecamy.
1: Muzyką się żyje.
2: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to król dancehallu. Od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć.
1: Imprezka.
2: 2:40, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny Wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

Maxi, to Kungs i Tia Feels London w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Galaxy znamy doskonale od kilku tygodni, natomiast teraz coś świeżego. W moim bingo na ten rok, szczerze mówiąc, takiej współpracy nie było i kiedy dowiedziałem się, że Roxy poleciała do Kalifornii, żeby tam pracować z Łajciorem nad nowym kawałkiem, bo Łajcior teraz tam właśnie pracuje nad nową muzą, no to się nawet trochę zdziwiłem. Chociaż z drugiej strony nie powinienem, no bo Roxy już z raperami współpracowała, choćby z Matą. Jak brzmi wspólny kawałek z White'em 2115? Sprawdzimy właśnie teraz, już niedługo poznamy też całą nową płytę Roxy. No ale na razie chciałam ciebie więcej, premierowo w Radiu SK.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą. Choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Play w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky of Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Stanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, bo po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawy, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Yeah! O matku, serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Naszych promocji.

0: obije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Beskidy na czasie.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami strażackie Zielone Świątki. 23 maja w Amfiteatrze pod Grojcem odbędzie się plenerowe spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną. W programie pokazy ratownictwa, konkurs na najlepszą jajecznicę i atrakcje dla dzieci. Start o godzinie 15. Tymczasem zerkam do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu, gdzie sporo się będzie działo w maju. Między innymi występ stand-upera Piotra Bałtroczyka 31 maja, wcześniej 29 i 30 spektakle Po Burzy. To spektakl Teatru K. Wstęp wolny, więcej info w sieci.

0: News.
1: Agata Chmielowska, Radio SK. Witamy serdecznie, panie wójcie, w tym bardzo uroczystym dla gminy Kilowice dniu, chociaż jesteśmy w Rychwałdzie.
2: Tak, jesteśmy w Rychwałdzie. Uroczysty dzień, szczególnie, że ten rok to jest w ogóle uroczysty dla gminy Gilowice, bo w tym roku obchodzimy 700-lecie gminy Gilowice, a Rychwałd jest naszym sołectwem, także bardzo się cieszymy, że w dniu dzisiejszym możemy otworzyć tak piękny obiekt jak sala gimnastyczna.

0: Pamiętamy, wspominaliśmy już tutaj z panem dyrektorem, jakie perypetie, ile trudu wymagało to, żeby ta inwestycja w końcu się ziściła, bo podejść było kilka.
1: Tak, myślę, że jakbyśmy tak poszli w głąb, to moglibyśmy małą książeczkę napisać o powstaniu tej sali. Około 20-25 lat oczekiwań. Mój poprzednik, świętej pamięci Aleksander Satława, już podejmował się, aby wybudować tę salę. Kilka projektów, nieudanych projektów, kilka przetargów. Później wójt Frasunek również się nie udało. Nam się udało dopiero za trzecim podejściem i też musieliśmy zmienić projekt, troszeczkę go ograniczyć, zmniejszyć, bo ten rozmach, który żeśmy na początku wymyślili, niestety nie byliśmy w stanie unieść.
0: Ale sala piękna, zaplecze, wszystko jest to, co potrzebne jest do aktywnego działania tutaj w ramach szkoły, ale nie tylko, bo słyszałam, pan dyrektor tutaj nam powiedział, że to będzie obiekt, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców.
1: Myślę, że tak, szczególnie dlatego, że w Rychwałcie nie mamy takiego miejsca, zaplecza, gdzie można robić nawet większe imprezy kulturalne. Nie mamy amfiteatru, więc myślę, że ten obiekt nie będzie służył tylko uczniom, ale również strażakom, różnym stowarzyszeniom, ale również do organizacji imprez takich dla mieszkańców. Można będzie tu przede wszystkim zrobić Dzień Dziecka czy Dzień Rodziny w tym budynku, także to jest bardzo ważne, bo w tym momencie naprawdę nie było gdzie tego zrobić.
0: Powiedzmy trochę o liczbach. Ile to wszystko kosztowało, panie wójcie?
1: Kosztowało 6 milionów 800, gdzie gmina dołożyła właśnie tą końcóweczkę, czyli 800 tysięcy złotych.
0: Pieniądze mieliście z zewnątrz, prawda? To były środki pozyskane z...
1: Tak, to był Polski Ład, także dziękujemy, że był taki program, rządowy program i te pieniądze spływały na takie małe miejscowości jak nasze.
0: Ale dzisiaj też były takie drobne prezenty na sprzęt uzupełniający, że tak powiem.
1: Tak, drobne vouchery dzisiaj też były od gminy, ale również tutaj od gości, także też to cieszy, bo dyrektor sam mówił, że jeszcze mu czegoś tam brakuje, o czym żeśmy może nie pomyśleli wcześniej, więc te drobne pieniążki potraktujemy na uzupełnienie tych braków. Krzysztof Okrzesik, wójt gminy Gliwice.
2: SK Beskidy.
0: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam serdecznie, panie dyrektorze. 20 ponad chyba lat oczekiwania, no i ziściło się. Uśmiech na twarzy dzisiaj?
3: No, uśmiech to mało powiedziane. 20 to mało, 20 trudno powiedzieć, bo tej hali nie było nigdy, więc ta szkoła istnieje na pewno dłużej niż 20
0: Ale
3: lat.
0: Ale pierwsze momenty, o których mówiło się, że tu powinna powstać chociaż sala gimnastyczna, to jak obliczyliśmy wspólnie z wójtem, ponad 20 lat.
3: No tak, z tego co ja wiem, to jest czwarty projekt tej hali. Tu już były trzy projekty poprzednie, które już praktycznie były w realizacji. Coś tam zawsze stawało na przeszkodzie, a to wojna na Ukrainie, a to inflacja, gdzie nie udało się tych środków pozyskać. Ja tutaj pracuję też ponad 20 lat, więc nie chciałem o tym też mówić, ale lekcje wychowania fizycznego byliśmy chyba jedyną szkołą na Żywiecczyźnie, gdzie nauczyciele prowadzili lekcje całą zimę, praktycznie cały rok. Na zewnątrz, na tym boisku tutaj obok, śnieg, deszcz. No są przeżycia, są wspomnienia na pewno, natomiast myślę, że już nie będzie dochodzić do sytuacji, gdzie budzimy się jako nauczyciele i patrzymy w okno, czy pada deszcz i się stresujemy. Dzisiaj po prostu prowadzimy zajęcia albo na tej nowoczesnej sali, albo na boisku, gdzie jest ładna pogoda, także mamy warunki no dobre, na które czekaliśmy tyle lat.
0: Trochę więcej o tej hali, sali sportowej. Co tutaj będzie? Jakie jest wyposażenie dzisiaj w trakcie tej uroczystości? Wiem, że jeszcze dodatkowe jakieś środki pan dyrektor zgromadził i też pewnie będzie jakieś doposażenie.
3: To znaczy tak, sala sportowa jest wyposażona już bardzo dobrze, bo zadbaliśmy o to, żeby przy budowie też jakby przy tej inwestycji, mając te środki gdzieś tam zewnętrzne, żeby tą salę doposażyć. Natomiast ja jestem takim człowiekiem, który ma non-stop głowę pełną pomysłów i no mamy tutaj jeszcze, chcemy stoliki, jeszcze krzesła dokupić, mamy jeszcze parę rzeczy takich sportowych, której nie mamy, a aby się przydało. Przy okazji też chcę powiedzieć, że tworzymy pierwszy raz w historii jakby tej szkoły dwie klasy sportowe od września. Klasę profil taki ogólnosportowy, także zastanawialiśmy się nad profilem, natomiast stwierdziliśmy, że najlepiej, żeby dzieci ogólnie się rozwijały i to będzie 10 godzin WF-u w dwóch klasach, w czwartej i w szóstej. Mamy zgody rodziców, już zgodę pana wójta, więc działamy. A oprócz tego na tej sali już są zajęcia, bo już są zajęcia dla kobiet, gdzie we wtorki 40 pań tutaj przychodzi na taki aerobik. Prowadzimy zajęcia z tenisa stołowego, gdzie angażujemy też, mamy tutaj uczennicę w czwartej klasie, która jest w czołówce na świecie w swojej kategorii wiekowej i na tej bazie chcemy zarażać też dzieciaki i ludzi tutaj w okolicy tenisem stołowym, więc w czwartki robimy zajęcia z tenisa, robimy też zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieciaków. Mam tu zapytania też o wynajem hali, jeśli chodzi o siatkówkę, więc no będzie

0: to gdzieś tam systematycznie rozwijać.
1: Czyli to będzie obieg otwarty także dla społeczności tutaj?
0: No tak, tak. Ja startując na dyrektora 4 lata temu sobie tak zamarzyłem i pisałem nawet w takim swoim planie rozwoju, że chciałbym, żeby to miejsce kiedyś w przyszłości było tak centrum wydarzeń, jak ja to napisałem, sportowo, światowo, kulturalnych naszej miejscowości. Wiadomo, że Rychwał jest małą miejscowością, tu mało co się dzieje. Gdzieś tam tu jest to centrum i chciałbym, żeby ta szkoła, ta hala teraz były takim centrum, gdzie mogą się spotkać ludzie, nie tylko na zajęcia sportowe, ale ta hala też będzie służyć na różne imprezy kulturalne. 30 na przykład maja organizujemy tu piknik taki rodzinny, wielki, gdzie chciałbym też w formie jakby otwarcia tej sali zrobić piknik dla naszych mieszkańców, którzy czekali na tą halę wiele lat, dla babci, dziadków, rodziców, żeby tu przyszli wszyscy całymi rodzinami. Tworzymy halę, boisko, całą szkołę, żeby to był taki dzień rodziny. No, także myślę, że się tutaj będzie dużo działo.
2: Dyrektorze, coś z mini piłki nożnej, futsalu, bo to by tak wypadało, nie?
0: Ja jestem trenerem piłki nożnej, futsal grałem też lata i w rekordzie w Ekstraklasie, więc ta piłka nożna na pewno mi leży na sercu, dlatego na pewno będziemy działać. Myślę, że na bazie tych klas sportowych chcemy założyć drużynę, bo tu kiedyś w Rychwałdzie była drużyna taka, franciszkański klub sportowy, ale była drużyna piłkarska. Chcemy założyć drużynę młodzików, żeby oni grali w lidze regularnie, a jeśli chodzi o futsal, też jestem w kontakcie z prezesem Szymurą Rekordu Bielsko-Biała, gdzie jakby to jest najlepszy klub futsalu, no jeden z lepszych w Polsce i gdzieś tam o jakiejś współpracy też oni są bardzo chętni, żeby nam tu coś pomóc, pokierować, także jak najbardziej, jak najbardziej.
3: Panie dyrektorze, nowa sala, jakie ona ma znaczenie dla pana, dla uczniów, no i jak będzie wykorzystana? No,
0: dla mnie ma kolosalne znaczenie i nie tylko dla mnie, bo tak jak mówię, no czekaliśmy na ten obiekt bardzo długo. Pewnie wielu ludzi gdzieś tam kojarzy tą szkołę, jak ona wyglądała jeszcze rok temu, bo to nie tylko sala, ale też nikt tutaj nie wspomniał. W ogóle została odnowiona elewacja szkoły, dodane logo, napis, tego nie było. I to jako całość też nabrało jakby takiego wyglądu. Tak jak mówię, no ja mam pomysłów dużo i no na pewno ją będziemy wykorzystywać w różnoraki sposób. Na zajęcia sportowe przede wszystkim, ale tak mówię, na imprezy kulturalno-sportowe, na imprezy nawet szkolne. Tu też nie powiedziałem o tym, zawsze był problem zorganizować imprezę, nawet zaprosić rodziców do szkoły, gdzie szkoła no nie jest duża. Ja nawet jak przyszło 60 rodziców, nie miałem ich gdzie pomieścić, mówiąc brzydko, nie? Ludzie siedzieli na parapetach, stali w drzwiach. Robiliśmy na przykład zakończenie roku szkolnego na boisku, nagle zaczął kropić deszcz, nie wiedzieliśmy, czy uciekać do szkoły. No był stres, były takie emocje, ludzie stali, nie wiedzieli, gdzie to robimy. Teraz te problemy nam znikną i myślę, że no będzie to już taki cywilizowany sposób i no mamy XXI wiek, więc tą salę też mamy już jakby dostosowaną do tych czasów.
3: Czy mamy już zaplanowaną jakąś pierwszą imprezę sportową?
0: Myślimy o turnieju takim dużym powiatowym tenisa stołowego. On miał być już zrobiony w ferie, tylko jeszcze hala nie była do końca oddana i nie chcieliśmy tego robić wcześniej. Możliwe, że zrobimy to we wrześniu na początek roku szkolnego, ale to niektóre rzeczy też wychodzą jakby z dnia na dzień, pomysły, także tak jak mówię, na pewno się będzie tutaj dużo działo w przyszłości. Piotr Jaroszek, dyrektor Szkoły Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Rychwałdzie.
4: SK Beskidy.
5: SMS Szczyrk w Burkowicach zaprasza na nie tylko dzień otwarty, ale również na piknik z mistrzami. Co to znaczy z mistrzami? Będą to nasi olimpijczycy, ale nie tylko. Również ma pojawić się Robert Korzeniowski, Wąsek Paweł, Kacper Tomasiak, Szczepan Kupczak, Ula Stefek. Będzie to dzień nie tylko dla przyszłych adeptów naszej szkoły, ale również dla

0: gości, która chce poznać nas bliżej. Będą konkursy, będzie fajna zabawa, będą dla małych dzieci również atrakcje. Będziemy również promować biathlon, a więc można będzie strzelać i pod fachowym okiem również sprawdzać się, czy nie należy ruszyć również w stronę biathlonu. Mamy przygotowaną również strefę gastronomiczną, a więc jedzonko, picie, coś słodkiego. Można będzie zobaczyć nasz internat, poznać, gdzie na przykład spędzał czas Paweł Wąsek lub inni nasi medaliści, nie tylko Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata Europy. Będziemy również z tymi mistrzami rozmawiać, można będzie dostać autograf, można będzie zrobić zdjęcie, będzie można porozmawiać, wypić kawkę z mistrzem, zjeść ciasteczko, a tak dla tych, którzy chcą być od września w naszej szkole, zapraszamy oczywiście wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć przygodę w naszej szkole od września 2026 roku. Jesteśmy szkołą, która daje możliwości zarówno edukacyjne, jak i sportowe. Będziemy otwartymi tutaj ludźmi i będziemy z trenerami rozmawiać, jak wygląda codzienność w internacie, na treningu. Będzie można porozmawiać z naszym fizjoterapeutą, przejść również do strefy chill out i odprężyć się z naszym psychologiem, bo to bardzo ważne po treningu. A więc to wszystko będzie można poznać, bo drzwi otwarte są od godziny 10 do godziny 13. Będzie można również porozmawiać z naszymi uczniami i zapytać, jak wygląda życie z ich perspektywy w SMS Szczyrk. Ja myślę, że każdy, kto przyjdzie, każdego zapraszamy, to będzie mógł przyjąć naszą ofertę i zobaczymy się we wrześniu 2026 roku już na trasach narciarskich, nartorolkowych, no i oczywiście w szkolnej ławie.
1: Ja rozumiem, że będzie można wszędzie wejść i zaglądnąć, zobaczyć, jak wygląda klasa, jak wygląda miejsce do treningu, do odnowy.
0: Tak jest. Do dyspozycji będzie fizjoterapia, będzie oczywiście również siłownia, gdzie mamy imitację skoku, będzie otwarty internat, będzie otwarta stołówka szkolna, hala, więc drzwi otwarte dla każdego i każdy kąt można poznać.
1: To jeszcze przypomnijmy, bo to warto, w jakich dyscyplinach można się kształcić w Łuczkowicach?
0: Od września w 6. Biathlon, skitury, czyli narciarstwo wysokogórskie, kombinacja norweska, skoki narciarskie, oczywiście biegi narciarskie i konkurencje alpejskie. Myślę, że nawet jeśli przeglądamy filmik, czy czytamy cokolwiek o naszej szkole, to mamy taki pierwszy obraz, mamy takie pierwsze wrażenie. A bycie tutaj i spędzenie czasu z nami w takiej fajnej, rodzinnej, radosnej atmosferze, dla tych, którzy jeszcze się wahają, dla tych, którzy tak jedną nogą są w naszej szkole, to będzie taki punkt, tutaj chcę być, z tymi ludźmi chcę spędzać kolejny etap edukacyjny i tutaj chcę rozwijać się sportowo na bardzo wysokim poziomie. Wszystko będzie się odbywać przed naszą szkołą na terenie boiska, na terenie zielonym oraz na parkingu szkolnym. Zapraszamy wszystkich, nawet te dzieciaczki małe, ponieważ dla nich też mamy atrakcje przygotowane, ponieważ mamy taką ideę zaistnienia tutaj jako szkoła mistrzostwa sportowego w naszym lokalnym środowisku. No i pobycia razem. Myślę, że sport łączy. Potrzebujemy troszeczkę radości, takiego spontanicznego uśmiechu. I nasza szkoła ma na 23 maja taką właśnie ofertę. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
2: SK Beskidy.
3: Taka sytuacja, że środki na karcie podarunkowej przepają po upływie terminu jej ważności, nie powinna mieć miejsca. Generalnie sprzedawca w swoim regulaminie powinien wskazać zasady użytkowania tej karty, czyli przede wszystkim, czy ona jest dedykowana na przykład do zakupów stacjonarnych, czy tylko internetowych, czy jest jednorazowego, czy wielokrotnego użytku, ale przede wszystkim, co zrobić, jeżeli ten termin jej ważności faktycznie upłynie. Jakie są zasady jej ponownego aktywowania?
1: No bo pieniądze przepadną, to ja sobie tego nie wyobrażam.
3: To może stanowić gdzieś klauzulę niedozwoloną i naruszenie naszych praw, no bo wykładamy pieniądze, chcemy gdzieś to pożytkować, z jakichś tam przyczyn termin nam uciekł, sprzedawca

0: pracodawca musi zastrzec w regulaminie taką sytuację i określić zasady, jak możemy wznowić ważność tej karty podarunkowej. Może się to wiązać z jakąś niewielką odpłatnością, na przykład na wznowienie tego terminu na nowo, wydanie na przykład nowej karty podarunkowej, ale generalnie nie powinna mieć miejsca sytuacja, że te środki nam przepadają i nie możemy z nich skorzystać w żaden sposób. Sprawdzić w regulaminie, czy dopytać sprzedawcy, jakie są zasady, jaki jest termin jej ważności i co zrobić, gdyby on ewentualnie nam bezskutecznie.
1: SK Beskidy News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Gilowice. Rozmawiamy z wójtem tej gminy, z panem Krzysztofem Okrzysikiem. Panie wójcie, wiosna za pasem. I to jest taki czas, kiedy inwestycje nabierają rozpędu. Ale zacznijmy od wspomnień zimowych i proszę się przyznać, ile was szarpnęła ta zima, bo co roku zawsze wójtowie mówią, że na zimowym odśnieżaniu i utrzymaniu dróg się oszczędzało, w tym roku chyba się nie udało.
3: Mamy już mniej więcej podsumowane, ile nas kosztowała ta tegoroczna zima, nie tylko tegoroczna, bo to cały sezon, można powiedzieć, od października do lutego, a nawet marca mieliśmy zimę, jaką mieliśmy. Mieliśmy ładną zimę, nie ma co narzekać, bo to zawsze patrzymy przez pryzmat pieniędzy, ale też popatrzmy przez pryzmat taki troszeczkę inny, że chociaż dzieciaki na ferie ucieszyły się, bo troszeczkę tego śniegu miały. Ile nas kosztowała? Na chwilę obecną, jak mam podsumowane, 540 tysięcy złotych. To jest oczywiście odśnieżanie plus zakup soli. Myślę, że ta kwota już wiele nie będzie się różniła, bo już mamy wiosnę, więc liczę na to, że już śnieg nam nie spadnie, chociaż pogoda lubi płatać tutaj figle.
2: No to wiadomo, 500 000 to nie jest mało. A proszę powiedzieć, jak w takim razie wygląda sytuacja na drogach, bo zawsze mówią, że po zimie duże zniszczenia, czy takie zniszczenia macie i jakie pieniądze na drogi przeznaczacie, w takim razie remonty, ale także przebudowy?
3: Mamy dużo zniszczeń i właśnie tu jest zawsze problem, że na te bieżące wydatki, na te remonty tych pieniędzy mamy bardzo mało, więc remontujemy tylko to, co tak naprawdę musimy, z tego względu, że wszelkie dotacje, czy to są krajowe, czy unijne, to są na budowy, na przebudowy tych dróg, na remonty no niestety nie ma. I to tak zawsze to robimy w tym własnym zakresie, tylko to, co musimy. Jak już ta droga naprawdę jest bardzo zniszczona, to już staramy się pozwolenie na budowę, przebudować daną drogę, pozyskiwać środki zewnętrzne. Powiem tak, dopiero zaczęliśmy przejeżdżać te drogi. Trudno mi jest powiedzieć, jaka to będzie skala, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast ta zima też była specyficzna. Najgorsze dla drogi to są przejścia przez temperaturę zero, czyli plus, minus. A tego było bardzo dużo, no bo było troszeczkę słoneczka, było troszkę przymrozków i było tych odwilży. I to najbardziej degraduje drogi, te asfalty pękają, ten mróz po prostu rozsadza, ta woda rozsadza te asfalty i robią się dziury. Ale powiem też, dużo inwestujemy w drogi, bo w tym roku właśnie rozpoczęliśmy przebudowę prawie 3 km dróg naszych lokalnych. Na taką małą gminę jak gmina Gilowice to jest dużo, to jest 1 800 000 złotych zainwestowane w przebudowę dróg. To są pieniądze z Polskiego Ładu, gdzie gmina dokłada tylko 150-160 tysięcy wkładu własnego, także jest to niewiele. I no dzięki takim środkom można zrobić dużo, dużo więcej, bo jak ja bym te 150 tysięcy zainwestował w jakieś remonty, to ja dużo nie zrobię. Nie? Natomiast tutaj przy tak wspaniałych dotacjach, nawet 90%, to można tych dróg zrobić znacznie więcej.
2: Rozmawialiśmy w minionym roku, trzeba powiedzieć, na przełomie, o inwestycjach właśnie drogowych, między innymi mówiliśmy o przebudowie ulicy Siedlakówka. To jest ważna droga w kontekście dojazdu do szkoły. Tam jest chodnik. Na całej długości chcecie doprowadzić do takiego stanu, żeby było bezpiecznie. Ten chodnik będzie i od strony tutaj gminy, ale także od strony ulicy Wojewódzkiej. No ale oprócz tego będzie też ścieżka rowerowa. To też istotna infrastruktura, jeśli chodzi o tutaj tereny w Gilowicach.
3: Tak, ulica Siedlakówka, to mamy zadanie w sumie połączone też z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 5 milionów złotych na przebudowę drogi od szkoły do drogi wojewódzkiej 946 oraz budowę ścieżki rowerowej od ulicy Wiklinowej, czyli praktycznie od urzędu.

0: do gminy, w stronę Ślemienia, to jest prawie kilometr ścieżki rowerowej, do ulicy Zawodą. Powiem, jeżeli chodzi o przebudowę drogi ulicy Siedlakówka, to będzie tak, wybudowany chodnik od szkoły do drogi wojewódzkiej, całkowicie nowa nawierzchnia asfaltowa, plus utwardzenie prawą stroną około 70 cm takiego pobocza wykonanego z kostki, także też to będzie bezpieczne, bo nawet jak nie jedną stroną chodnikiem, to drugą stroną można się też od sąsiada do sąsiada przemieścić bezpiecznym poboczem.
1: Na jakim jesteście etapie?
0: Jeżeli chodzi o zaawansowanie, to myślę, że to już jest około 50%, już są układane krawężniki. Teraz planujemy, że po wykonaniu całej tej kanalizacji krawężników będzie zbierana stara warstwa asfaltowa. Będziemy robić tak jakby wzmocnienie konstrukcji tej drogi recyklerem, gdzie maszyna, dodając cement do tego kruszywa, które tam jest pod asfaltem, zestabilizuje tą całą warstwę. No i później będzie nakładana nowa warstwa asfaltowa i oczywiście warstwa na chodniku z kostki. To jest czas, no myślę, że to dopiero będzie tak wrzesień, październik, finisz tej inwestycji, jeżeli chodzi o Siedlakówka. A ścieżka rowerowa, liczę na to, że będzie troszeczkę wcześniej, jak nic złego się nie wydarzy, to już wakacje, myślę, że dzieciaki będą jeździć ścieżką rowerową, bo też już jest bardzo zaawansowana. Już są pierwsze warstwy kruszyw kładzione, już są wybudowane przyczółki do kładki, bo tam też jest taki mały strumyczek. Musimy zrobić kładkę nad tym strumyczkiem. No i jak to się wykona, to już można dać wierzchnie warstwy asfalt i używać ścieżki. Powiem tak, jeżeli chodzi o Siedlakówkę, to jest jeszcze nie koniec moich tutaj planów i marzeń, bo też jest wykonywana dokumentacja projektowa na przebudowę dalszej części tej drogi, czyli od szkoły tutaj w stronę drogi powiatowej, w stronę urzędu naszego, aby też można było odtworzyć nowy asfalt i wybudować wzdłuż po prawej stronie jadąc od gminy ścieżkę rowerową, bo tam już chodnik mamy. Oczywiście to jest nutka przyszłości. Myślę, że jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata musimy na to poczekać, bo to wszystko zależne jest od funduszy, głównie funduszy zewnętrznych. Ale jak to by nam się to udało zrobić, myślę, że Siedlakówka to jest no, taka nasza najważniejsza droga gminna w gminie Gilowice, ponieważ jest to droga łącząca drogę powiatową z drogą wojewódzką. Jest przy niej szkoła, czyli bezpieczeństwo. Do szkoły uczęszcza łącznie z przedszkolem 530 dzieci. Pracowników szkoły to jest prawie setka, więc to jest 600 ludzi, którzy przemieszczają się tą ulicą w sprawie tylko szkoły, nie? Natomiast patrząc dalej, no mieszkańcy czy też turyści i też ktoś, kto przejeżdża, czasem sobie gdzieś tam skraca, przejeżdża, więc samych samochodów o godzinie 8

setka, więc to jest 600 ludzi, którzy przemieszczają się tą ulicą w sprawie tylko szkoły, nie? Natomiast patrząc dalej, no, mieszkańcy czy też turyści i też ktoś, kto przejeżdża, czasem sobie gdzieś tam skraca, przejeżdża, więc samych samochodów o godzinie 8

0: kiedyś próbowali to analizować, to jest około 200, które gdzieś tam rodzice dowożą swoje dzieciaki do szkoły. No i później w okolicach godziny tej 13-14 następne 200 samochodów przejeżdża tą ulicą. A do tego jest jeszcze ruch pozaszkolny, więc bardzo zależy mi na tym, aby no, tą ulicę doprowadzić do takiego unijnego standardu, bezpiecznego standardu, aby można było bezpiecznie nią podróżować i jako samochody, i piesi, i rowerzyści, żeby no, było to na wysokim poziomie.
1: To skoro jesteśmy przy drogach, to panie wójcie, w tym roku jakie plany, jeśli chodzi o remonty, gdzie najwięcej pieniędzy, jakie to pieniądze są, chcecie przeznaczyć na takie właśnie prace?
0: Powiem tak, w tym roku, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 1 800 000 zainwestujemy na drogi lokalne. Będzie to 21 dróg przebudowanych. Powiem, oprócz tego stawiamy nadal na wodociąg, który już też jesteśmy prawie że na ukończeniu. Wybudowaliśmy jeden, który już zakończyliśmy budowę, wodociąg przy ulicy Widokowej i tam również udało się nam odtworzyć nawierzchnię na całej długości drogi. Te środki dostaliśmy ze środków Krajowego Programu Odbudowy, ponad 1 600 000 zł. Również nadal budujemy ujęcie wody wraz z pompownią. Też to jest na finiszu. Myślę, że do 2 miesięcy inwestycja zostanie odebrana. Tutaj inwestycja 4 300 000, gdzie gmina dokłada się do tej inwestycji tylko albo aż 500 000 zł. Więc to też jest zabezpieczenie w wodę naszych mieszkańców. I tu już też z tyłu głowy mam, że mamy ujęcie, mamy stację uzdatniania wody, pompownię. Wody będziemy, myślę, mieć dużo i tą wodę będziemy mieć zabezpieczoną na następne 10, 20, 30 lat. Natomiast boję się o jedno, o przepustowość tych naszych sieci, bo już wiem, że ta sieć jest troszeczkę słabo rozbudowana. Mamy takie lokalne przewężenia, gdzie rura 160 przechodzi na przykład w 110 czy w 90. I nie ukrywam, lada dzień będziemy zlecać projekt na rozbudowę tej naszej sieci, aby uzupełnić te wąskie gardła. No wiadomo, do budowy jeszcze daleko, ale o tym się już trzeba myśleć, bo już wiem, że takie zagrożenie za rok, za dwa, za trzy może wystąpić. Więc o tym musimy myśleć już teraz, aby wykonać projekty, uzyskać pozwolenie na budowę, a później będziemy szukać środków zewnętrznych, aby można było te wodociągi uzupełnić.
1: Panie wójcie, to jeśli mówimy o inwestycjach, to jedna z takich ważniejszych inwestycji, o której mówiłyśmy przez wiele lat i ona finiszuje, a praktycznie już jest ukończona. Mówimy o szkole i hali sportowej w Rychwałdzie, albo inwestycja stoi i niebawem dzieciaki już będą szalały tam właśnie w tym obiekcie.
0: W końcu dzieciaki z Rychwałdu nie będą ćwiczyć na boisku niejednokrotnie mroźnym, zaśnieżonym, albo gdzieś na korytarzu. No myślę, że mieszkańcy na tę inwestycję czekali ponad 20 lat. To jest takie moje dziecko, można powiedzieć, i jak gdzieś tam zostałem wójtem, to było moje marzenie i zawsze mówiłem, że tą salę muszę wybudować. To takie słowo moje honoru było, że to zrobię. Mimo to, że moim poprzednikom nie udało się tego zrobić i niejednokrotnie próbowali, bo tam już były kilka projektów było na tę salę gimnastyczną, ale gdzieś te projekty później zostały anulowane z tego względu, że pozwolenie na budowę trwa 3 lata, jeżeli się nie rozpocznie budowy,

0: produkcja już jest całkowicie podliczona. 6 861 000, gdzie gmina dołożyła ponad 800 000 zł do inwestycji. Inwestycja jest odebrana, już jest użytkowana przez szkołę, natomiast też gmina w trwały zarząd przekaże obiekt dyrektorowi szkoły, także później dyrektor będzie mógł korzystać nie tylko dla szkoły, ale myślę, że również będzie mógł częściowo zwracać sobie środki choćby energii elektrycznej, kosztów utrzymania tej sali na wynajmach tej sali. Także bardzo z tego powodu się cieszę.
1: Panie Wójcie, fantastyczne uczucie, kiedy się taką inwestycję realizuje i mieszkańcy doczekali się, a czekali, jak pan wspomniał, 20 lat. No, oby takich inwestycji było jak najwięcej. Chociaż trzeba ciągle o tym pamiętać, że jak się wybuduje, to potem trzeba utrzymać i to są kolejne środki, to niemałe. To, co się dzieje w gminie, też wpływa.

0: Gilowicach. Mamy 700-lecie i chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, 2,80 m wysokie, metr szerokie, no, choćby na wzór miasta Żywiec, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest. I to będą takie 4 witacze, 2 przy drodze wojewódzkiej i 2 przy drodze powiatowej. To jest Fundusz Sołecki, który będzie realizowany w Gilowicach. Fundusz Sołecki w Rychwałdzie będzie przeznaczony na modernizację pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP w Domu Ludowym. Także no myślę, że fajnie wydane pieniądze. To też podkreśla to, że ten mieszkaniec, przychodząc na zebranie wiejskie, może też się wypowiedzieć, może też grupa mieszkańców zawnioskować do sołtysa, na co tą pulę pieniędzy z Funduszu Sołeckiego chcą przeznaczyć. Więc to też podkreśla to, że mieszkaniec może choćby o niewielkiej puli, bo to tam jest w zależności od roku, od naszego budżetu, ale to jest około 55 tysięcy. Mieszkańcy mogą na sołectwo oczywiście, mogą zadecydować o tej kwocie. No jak już jestem przy Funduszu Sołeckim, to też muszę wspomnieć, że na przykład w tamtym roku, tak już końcówką roku w zasadzie, zrealizowaliśmy też fajny Fundusz Sołecki, choćby tu w sołectwie Gilowice, gdzie wykonaliśmy oświetlenie obok deptaka za urzędem gminy. Powstało tam 10 aluminiowych słupów z LED-owym oświetleniem, także też to tak podkreśla tutaj no ten nasz teren wokół tego naszego gospodarstwa w naszej gminie, że powstają fajne nowe parkingi, deptak, teraz ten deptak jest oświetlony. Z tyłu głowy znowu mam, nie ukrywam, że wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w konkursie Inicjatywa Sołecka o to, abyśmy mogli rynek zagospodarować. Też chcemy odnowić, odświeżyć te lampy, które już też mają chyba z 20 lat. Też na podobnego typu, jak właśnie mamy nad deptakiem. Chcemy tutaj nowe ławki, nowe kosze na śmieci zainstalować, choćby maszty na flagi, aby też troszeczkę się nam tutaj odświeżyło, zmieniło. Więc to jest taka perspektywa. Oczywiście to jest teraz w konkursie i zobaczymy, czy to zostanie ocenione pozytywnie, czy nie. Ale też, jeżeli udałoby się to zrobić, to jest z pieniędzy konkursowych z Urzędu Marszałkowskiego można otrzymać do 120 tysięcy złotych plus nasz wkład własny. Czyli za te 140-150 tysięcy złotych moglibyśmy ten ryneczek odświeżyć. To jest takie moje marzenie, bo akurat to 700-lecie i tak zależałoby mi na tym, żeby to jakoś wyglądało. Myślę, to tyle, jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki.
1: To jak mówimy o różnych pieniądzach, które spływają do gminy, to nie sposób pominąć tematu funduszy przeznaczonych na ochronę cywilną, obronę cywilną. To były spore środki i w roku poprzednim, i pewnie w tym roku. Co zdążyliście kupić? I na co takie środki chcecie przeznaczyć w następnych rozdaniach?
0: W poprzednim roku udało się nam duże środki, naprawdę bardzo dużo środki uzyskać, bo aż ponad 1 300 000 zł. Co się udało kupić? Udało się kupić koparko-ładowarkę, udało się kupić ciągnik rolniczy, przyczepę jednoosiową do tego ciągnika, kontener mieszkalny, taki w wielkości 4 na 6 metrów. Agregat prądotwórczy, bardzo duży agregat, który jest w stanie zasilić budynek Urzędu Gminy, 150 kW. Małe agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody, mobilną stację, jedną w zasadzie, ale kupiliśmy karnistry na paliwo, kupiliśmy plecaki medyczne, maski z filtropochłaniaczami, przenośne magazyny energii takie kupiliśmy, takie duże powerbanki, które tam też kosztują jeden taki około 5 tysięcy złotych i jest w stanie zasilić nawet jakiś sprzęt taki elektroniczny, wiertarkę i więc kupiliśmy megafony, radiotelefony, no jest troszeczkę tego sprzętu. Obyśmy ten sprzęt nie musieli używać, obyśmy mało używali, a jak już byśmy mogli używać, bo na razie ten sprzęt możemy używać tylko w czasie zagrożenia życia, zdrowia, kryzysu i tak dalej, to no obyśmy tylko używali ten sprzęt kiedyś w przyszłości do na przykład poprawy bezpieczeństwa czy budowy dróg, a nie w razie wojny czy jakiegoś zagrożenia, nie? Bo dobrze wiemy, że te pieniądze są głównie na to przeznaczone. Oby to się nigdy nie wydarzyło, dobrze to mieć, ale aby tego jak najmniej używać, a jak już używać, to w takim troszeczkę innym celu.
1: W najbliższym czasie na co by pan przeznaczył pieniądze właśnie z takiego funduszu?
0: Powiem tak, złożyliśmy wniosek, mamy

0: przy budynku zespołu szkół w Pilowicach, gdzie kiedyś była oczyszczalnia ścieków dla szkoły. Chcemy ten magazyn zmodernizować, chcemy go po prostu wyremontować, wymienić pokrycie dachowe, wymienić bramy wjazdowe, odświeżyć elewację i tam zawnioskowaliśmy o środki na remont tego pomieszczenia, no bo dobrze by było, abyśmy mieli gdzie też ten sprzęt trzymać, który otrzymaliśmy, który gdzieś tam otrzymamy. No i to jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym wydać. W przyszłości, jeżeli będą jakieś pieniądze, na pewno znowu gdzieś ten wodociąg chodzi mi po głowie, abyśmy mogli w jakiś sposób zamontować czujniki, które wykryją nam zagrożenie. Skażenia wody, jakieś biologiczne, chemiczne, radioaktywne. Na chwilę obecną no nie ma takich, że tak powiem, wniosków, ale jak tylko się pojawi, to też mi chodzi po głowie, bo no, woda to jest bezpieczeństwo, to jest życie. Mamy ten wodociąg wspaniale rozwinięty i myślę, że w niego też trzeba inwestować, żeby go też zabezpieczyć, żeby ktoś nie zrobił nam nawet jakiegoś psikusa i coś złego nie wprowadził w tą wodę, więc taki system jakby wczesnego ostrzegania, że jest coś nie tak. A myślę, że w czasie zagrożenia jest to bardzo ważne.
1: Jakie jeszcze inwestycje na ten rok pan planuje, panie wójcie? Najważniejsze.
0: Na ten rok jakie planuję? No myślę, że głównie dokończyć to, co już mam rozpoczęte, więc planów jest wiele. Planów jest wiele i powiem tak, chciałbym rozbudowywać nadal wodociąg, chciałbym rozbudowywać kanalizację małymi fragmentami, co prawda, ale bo na dużo nas z dotacji zewnętrznych nie stać, ale mamy takie białe plamy, gdzie powstają nowe budynki, gdzie ta kanalizacja już dziś nie sięga, więc myślę, że w tym kierunku musimy iść. Chcę też troszeczkę może podremontować, przebudować dróg lokalnych, choćby w takiej prostej technologii, jak już nie stać mnie na całkowitą przebudowę na asfalt, to kruszywa, tłucznie oczywiście, aby poprawić stan tych naszych dróg. Co bym chciał zrobić? Chciałbym na pewno termomodernizować budynek starego ośrodka zdrowia. Tam co prawda mamy środki przyznane, mamy umowę, ale no mamy taką troszkę niekorzystną umowę z tego względu, że mamy środki przyznane na 900 tysięcy złotych, a koszt termomodernizacji jest wyszacowany na 2 miliony 500. Więc też nie wiem skąd wziąć na to środki i czy jestem w stanie to udźwignąć. Takim też ważnym zadaniem, które chcę zrobić i też będziemy teraz ogłaszać przetargi, w tamtym roku niestety nam się tego nie udało zrobić, zamontować fotowoltaikę na budynku Urzędu Gminy, ponad 60 kW paneli na dachu, aby tą energię pozyskiwać gratis. Mamy tutaj magazyn energii, ta energia jest no, już coraz droższa, więc abyśmy mogli mieć tą energię swoją. Ponad 20 kW chcę zamontować fotowoltaiki na dachu budynku Domu Ludowego w Strażnicy w Rychwałdzie. Chciałbym połączyć ten nasz wspomniany wcześniej deptak za Urzędem Gminy z ulicą Sportową i już tam jest nawet nazwa zadania, tylko że też mamy taką trochę niekorzystną umowę. Jeżeli wydłużą nam czas realizacji, to oczywiście będziemy działać, bo to mamy do końca roku wykonać to zadanie, a wiem, że nie będzie to łatwe z tego względu, że musimy przejść przez potok Łękawka z podwieszaną taką kładką, a to są pozwolenia wodnoprawne, to są uzgodnienia choćby z Wodami Polskimi, więc sama ta dokumentacja to może być końcówka roku, a gdzie realizacja, ale to też jest takie moje marzenie a marzenia się spełniają, także ja jestem wielkim optymistą i wierzę w to, że się nam to uda. I ukrywam, chcę złożyć wniosek na granty dla naszych mieszkańców, na wybudowanie źródeł OZE, także około 80, jak tak wstępnie sobie policzyłem, około 80 gospodarstw mogłoby pozyskać przez grant na fotowoltaikę, na magazyny energii, na kolektory słoneczne. To są takie plany, które są na przyszłość, nie? Tutaj jeszcze nie mówię o żadnych kwotach, no bo tych środków jeszcze nie mam, to są też konkursy, ale myślę, że aplikujemy, myślę, że uda się nam coś z tego wykonać. Jeszcze co udało się nam zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o drogi? Udało się nam przy drodze powiatowej 1413S wybudować dwie brakujące kładki. Ponieważ tak, 3 lata temu udało się nam wybudować chodnik, było bezpiecznie, natomiast były dwa miejsca przy takich małych strumyczkach, potoczkach, gdzie

0: była przerwana ciągłość komunikacyjna, jeżeli chodzi o pieszego. I te dwie kładki udało się nam wybudować, czyli w Gilowicach i w Rychwałdzie, bo tak akurat ta droga przebiega. Całość koszty kładek 242 tysiące złotych, gdzie wspólnie z powiatem złożyliśmy się po połowie, po 50%. Także to też może nie są bardzo duże kwoty, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo, bardzo ważne, bo w końcu ten choćby dzieciak, który idzie do szkoły, nie musi wychodzić na jezdnię, tylko bezpiecznie przejdzie z krajem jezdni.
1: SK Beskidy.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca, żywiecczyzny, postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o

0: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komoniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komoniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komonieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komonieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komonieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komoniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne.
1: Był świetnym obserwatorem.
0: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata Żywiecczyzny z czasów Komonieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało, a może bardziej przywędrowało? Jakie elementy są stałe, o ile w ogóle można o takich mówić, a jakie pojawiły się na chwilę? Możecie Państwo przestudiować sobie ten fragment i zobaczyć, czy na przykład Wasze nazwisko nie jest jakąś formą mutacji jakiegoś słowa. A takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czy z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie Państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy Wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach, czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie Państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend.

0: Kumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej, patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu, cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych sześć, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przed lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca, niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronelę wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak Państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronela, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy przypuszczam dość popularne, skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronela. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek, choć to nazwisko nie jest w tej chwili w Żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób o tym nazwisku, ale szefowa naszego kina tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędziu. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, i tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabito na drodze. Lecz po tym sekretnie powiedział, że to nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cybulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak to zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
1: Prowadziły Ewę na złą drogę.
0: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cebulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która

0: poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informację w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów komunieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
1: Ale dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
0: Czyta horoskopy?
2: Tak.
0: I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego, ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego. Stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnice piorun na tę wieżę uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum, i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło, tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie. Wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieże częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
1: Metalowe części miała, więc...
0: Tak. Zwyczajnie, to dzisiaj wiemy. Ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi. Jest informacja o tym, że wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy Komonieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Chwostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz

Po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia. Dobrze, że ucięło mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec. A on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuje Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, czyli jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżą żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. To już 4. raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te 3 elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy i być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki

istotne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy i być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki

0: wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia czwartego widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz, okej, dwa, w porządku, trzy, to już jest przerażające, cztery i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale piąty raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowało. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komeniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku, po tym jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach Komeniewskiego oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia, takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom. Bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością. A mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku. Bieda, nędza, a kościoły przyciągały, no, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komeniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
1: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były chrzciny, tam były śluby, tam

pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość, jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. No, o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie. Nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach. Nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku, u Grimmów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajki. One miały potężny walor ostrzegawczy. Nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komonieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komonieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu, tak?

przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy, tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfasionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często.

0: których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy, znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co wojny z pustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No, wstrząsające historie.
0: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komuniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapiamy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo dwóch królów, no to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie.
1: Mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
0: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. I tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
2: SK Beskidy.
3: Ja kozek posła na łotpust. Kiezek usłysała w niedzielę, jako ksiądz cytali łogłoski łotpuście parafialnym, to gdy zwęcyl nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łotpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz z progu wołała: będzie łotpust, będzie łotpust. Mama mnie torcowali, ze mą się nie drzić. I cały tydzień byś grzecno, bo na odpust idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak, zek się sumiętowała cały tydzień, co by byś grzecno robić wszystko, co mama kozom, ze mi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, kłosulę z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę od putki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syi. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, wsytka pięknie łodzioci i wseli jak i budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzoło walnie, to my po mszy posły z mamą na ty budy popatrzy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka no i racej mają, i w papierze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę. A kielo zabawek też tam było, klepoki, konicki, ptoski z gliny, tocki, karetki i jesce inkse. Tak zek się ślepiła na te zabawki, bo ksukała lalecki szmacianej, ze jazek podskoczyła, jak mi za uchem franek szczelił z pukowki. Kiezacon uciekaj, puściła się za nim.

przeskoczył nad przykopem, a jo siuz, wpadła do przykopa. Chcielibyście widzieć, jak wyglądała. Kierpce i kopytka całe od błota, z opaska ucioprano. Kie mnie mama uwidzieli, to już było pobudak. Do chałupy i to prędko zamocej z opaska i kopytka, a kierpce wysiurowaj do cysta. W chałupie zaś babka na mnie, jako to chłodze, że tak pięknie łodziota posłak, a nie umiem się godnie nosować. Nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zeg miał odpust przez Franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zeg się jeszcze cało wywabrała. Hej.

Dawaj, nie pomogły sztolwerki, tak się babka wadzili. I taki zek miał odpust przez Franka, nie dość ze mi mama nie kupili lalecki, to zek się jeszcze cało wybabrała. Hej.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna kawa.

wtedy, żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

Wasze bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia.